0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Spis ludności odbył się we wtorek 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny. Spis ludności odbył się we wtorek 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny.

Serdecznie Państwa witam w programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni Radia 3ZCZ Melbourne. Mamy dziś 25 sierpnia 2026 roku i zarazem 4 wtorek tego miesiąca, godzina 11 przed południem. Przywitała nas piosenka pod tytułem Gdy nie widzę drogi z profilu YouTube ABZ1964. Wita się z Państwem Mariusz Han, jezuita. A teraz przechodzimy do drugiej części naszego programu, czyli wiadomości lokalnych w Radiu 3ZZZ w Melbourne, przygotowane dla nas przez panią Renatę Suwara. Zapraszam Państwa na kilka informacji o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie w naszej polskiej społeczności lokalnej na terenie Melbourne i okolic. Serdecznie Państwa zapraszam. Komunikaty i ogłoszenia Radia 3ZZZ w Melbourne. Siostry Zmartwychwstanki, rektor sanktuarium ksiądz Mariusz Han, Komitet Kościelny, Koło Pań, Rada Duszpasterska oraz wolontariusze pracujący przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon serdecznie zapraszają do udziału w dorocznym odpuście ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz tradycyjnym bazarze. Harmonogram uroczystości 29 sierpnia w sobotę od 10 do 16 bazar, o 18.30 nabożeństwo maryjne, o 19.00 msza święta. 30 sierpnia w niedzielę 9.00 różaniec, 9.30 nabożeństwo do Matki Bożej, o 10.00 odpustowa koncelebrowana msza święta i potem od 11.30 do 14.00 kontynuacja bazaru. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji, w tym loterię fantową. Kuchnia będzie serwowała polskie potrawy i słodkie wypieki. Na stoiskach będzie można znaleźć polskie książki, filmy, pamiątki, ceramikę, ozdoby, dewocjonalia, a nawet sadzonki. Odpustowe uroczystości poprzedzi 9-dniowa nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Serdecznie zapraszamy 29 i 30 sierpnia. Dom Orła Białego w Breakwater zaprasza na

taneczny wieczór Polish Disco, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia. Od godziny 18 na gości czekają wyjątkowe promocje na pierogi, a o 19.30 parkiet rozgrzeje DJ Mark and Bonner Beat Entertainment, który przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiedzi przy stoliku. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi, zjedz pyszny obiad, wznieś toast i baw się do późna. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować stolik już dziś pod numerem 03-522-91009. Powtórzę, 03-522-91009. Związek Polaków Melbourne zaprasza w niedzielę 30 sierpnia do Domu Polskiego Syrena w Rowville na koncert z cyklu Nasze Polskie Kwiaty. W programie wydarzenia Jazz przy świecach zabrzmią znane utwory m.in. Ewy Bem, Krzysztofa Komedy, Zbigniewa Wodeckiego, a także klasyka jazzu amerykańskiego w wykonaniu polonijnych artystów, solistów Joanny Bujnowskiej, Elizy Falkiewicz, Sylwii Styczeń, Bernadety Griffiths, Summer Zielak, Oliwii Hell, Grażyny Krajewskiej, Tomasza Barczaka, duetu Denis i Eren Sachingec oraz Polski Chór Dzieci i Młodzieży w Melbourne, Kamil Rawdanowicz Group i Amber Jazz Project. Koncertowi będzie towarzyszyła wystawa prac malarskich Joanny Rajtar i Ewy Urbańskiej z Polskiej Fundacji Artystycznej. Początek wydarzenia o godzinie 17. Bilety w cenach $35 normalny i $25 ulgowy. Rezerwację prowadzi Kasia, telefon 0400-195-969. Powtórzę, 0400-195-969. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZCZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425-705-996. 0425-705-996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy także do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ Melbourne. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania mszy świętej z Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon. Podtrzymujemy tradycję, że w czwarty wtorek miesiąca w Radiu 3ZZZ odtwarzamy mszę świętą z ostatniej niedzieli, zwłaszcza dla osób, które nie mogły bezpośrednio w niej uczestniczyć z różnych racji, wiek, choroba, praca i wiele innych ważnych powodów. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Mariusz Han. Pierwsze czytanie przeczytała pani Beata Rawdanowicz, psalm zaśpiewała i drugie czytanie przeczytała pani Klara Rawdanowicz, a modlitwę wiernych pani Stella Ryczkowska. Na organach grała siostra Hermina Widlarz z Zmartwychwstanka. Była to 21. niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego A. Zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy Sanktuarium Maryjnego w Essendon.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Kościół zbudowany na fundamencie apostołów jest wspólnotą, w której możemy wzrastać w wierze, przyjmować sakramenty święte i tym samym przybliżać się do świętości. Wspólnota Kościoła wyrasta z woli samego Chrystusa, który nie chcąc nas osierocić, pozostał między nami właśnie we wspólnocie. Na początku tej Eucharystii przeprosimy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Przeto błagam Najświętszą Matkę, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, doszebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę Cię z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem. Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu Twego Ojca. Oto słowo Boże.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezabadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby niewzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. Ta Ewangelia, którą słyszeliśmy może w życiu wiele razy, jest Ewangelią niełatwą, ale poruszającą przede wszystkim temat wspólnoty. Pan Jezus stawia dzisiaj uczniom bardzo ciekawe pytanie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I natychmiast pojawiają się odpowiedzi. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Zwróćcie uwagę, że wszyscy coś mówią. Jedni słyszeli to, drudzy słyszeli tamto. Jedni mają taką opinię, inni zupełnie inną. I można powiedzieć, że od 2000 lat niewiele się zmieniło. Ludzie bardzo lubią mówić o innych. Wiesz, jaki on jest? A słyszałeś, co ona zrobiła? Podobno ksiądz powiedział, podobno ksiądz zrobił. Ktoś mi mówił. Ja nie wiem, ale ludzie mówią. I właśnie od takiego niewinnego ludzie mówią, może zacząć się wielkie zło. Od takiego zdania. Ludzie mówią. Pan Jezus nie tylko pyta opinię ludzi. Jezus słucha odpowiedzi uczniów, ale nie zatrzymuje się na tym. Pyta, a wy za kogo mnie uważacie? To jest zupełnie inne pytanie. To jest zupełnie inna poprzeczka. Jakby Jezus mówił, nie pytam teraz, co słyszałeś. Nie pytam, co mówi większość. Nie pytam, co powiedział sąsiad. Pytam ciebie, Piotrze. I ten odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I to nie jest plotka, to nie jest jakaś powtórzona opinia, to jest osobiste wyznanie wiary. I tutaj Ewangelia dotyka bardzo ważnego problemu naszego życia. Ty jesteś Piotr, czyli opłykaj, na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Kościół, czyli wspólnota. Można całe życie żyć tym, co mówią inni. Można patrzeć na księdza przez to, co powiedział ktoś inny. Można patrzeć na sąsiada, sąsiadkę, czy kogoś ze wspólnoty przez zasłyszaną historię. Można przestać rozmawiać z człowiekiem, którego nigdy osobiście nie zapytałem o prawdę. I wtedy nie żyjemy prawdą, żyjemy opiniami o prawdzie. I wtedy zaczyna się nieszczęście. Jakie? Niech to powiadanie pewnego księdza, którego wysłuchałem w czasie mojej wakacji, który mieszka niedaleko Jedniej Góry, opowiedział mi taką historię o swojej małej parafii. Powiedział tak. To historia mojej małej parafii. Przez wiele lat ludzie byli tam bardzo blisko siebie. Pomagali sobie, spotykali się, wspólnie pracowali. Przyszedłem tam jako nowy ksiądz. Jak każdy człowiek mam swoje zalety i swoje słabości. Czasem coś zrobiłem dobrze, czasem popełniłem błąd, Ale kilka osób zaczęło mówić: słyszałeś, co zrobił? Podobno powiedział: mnie się wydaje, że bardziej lubi tamtych. Za poprzedniego księdza było zupełnie inaczej. Początkowo były to tylko rozmowy przy kawie, a potem zaczęły powstawać grupy. Jedni byli za księdzem, drudzy przeciwko księdzu. Ludzie, którzy wcześniej siedzieli razem przy jednym stole, przestali ze sobą rozmawiać. Ktoś odszedł z chóru, ktoś przestał pomagać, ktoś zaczął chodzić do innego kościoła, ktoś przestał dawać na tacę. Młodzi patrzyli na to wszystko i pytali: jeśli tak wygląda wspólnota chrześcijańska, to po co mamy tutaj przychodzić? A ci, którzy najwięcej obgadywali, zaczęli mówić: widzicie, ksiądz zniszczył parafię. I pewnego dnia jeden z nich powiedział staremu kościelnemu: kiedyś tutaj była piękna wspólnota, ten ksiądz wszystko zniszczył. Staruszek wskazał na wieżę kościelną: widzisz ten dzwon? Kiedyś pojawiło się na nim maleńkie pęknięcie. Można było je naprawić. Nikt tego nie zrobił. Przy każdym uderzeniu pęknięcie robiło się coraz większe, a dzwon trzeba było zdjąć. Mężczyzna zapytał: co ma to wspólnego z naszą parafią? A staruszek odpowiedział: wspólnota też nie pęka od jednego dnia. Najpierw jest jedno zło słowo, jedna uraza, jedna zazdrość, jedna plotka, potem następna, następna, a kiedy wszystko się rozpadnie, każdy szuka winnego. Tylko niewielu pyta, ile razy ja sam uderzyłem w to pęknięcie. Kościół, moi drodzy, i to jest historia Kościoła przez 2000 lat, Kościół rzadko niszczą wielkie burze. Słyszymy od czasu do czasu, że spalił się kościół, czy piorun uderzył, czy elektryka zawiodła. Ale rzadko niszczą wielkie burze. Częściej niszczą go małe słowa powtarzane przez wielu ludzi. Plotka, odmowa, zazdrość, uraza, przekazywanie niesprawiedliwych historii, nieprawdziwych, niesprawdzonych, szukanie zwolenników dla własnego gniewu. Można kokać kościół jako budynek. Można troszczyć się o kwiaty, świece, uroczystości, a jednocześnie niszczyć kościół, który jest przede wszystkim wspólnotą ludzi. Każdy może popełnić błąd. Można się z nim nie zgadzać. Można go słusznie skrytykować. Ale chrześcijańska droga prowadzi najpierw do człowieka, a nie za jego plecy. Bezpośrednio do człowieka, a nie za jego plecy. Bo słowo wypowiedziane w cztery oczy może coś naprawić. Słowo wypowiedziane za plecami może przejść przez dziesiątki ust i zniszczyć coś, co budowało się przez wiele lat. A kiedy wspólnota już się rozpadnie, kiedy znajdzie się winnego, no właśnie, tylko niewielu będzie miał odwagę zapytać, czy również moje słowa nie były jednym z uderzeń, od których pękł nasz dzwon. To jest historia Kościoła, która zaczęła się od początku, od apostołów. To był początek. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na jedno bardzo ważne słowo w tej Ewangelii. Na jedno słowo: zbuduje. Chrystus buduje. To bardzo ważny obraz. Kościół nie jest tylko budynkiem. Kościół to ludzie. A skoro Kościół jest budowany z ludzi, to każdy z nas może być albo cęgłą, która wzmacnia wspólnotę, albo kimś, kto codziennie wyciąga z niej kolejną cegłę. Możemy budować słowem, możemy też słowem niszczyć. Możemy powiedzieć: nie wiem, jak było naprawdę, ale zapytajmy, albo ja wiem swoje, ludzie przecież mówią. Możemy człowieka obronić, albo możemy dodać: ja też coś o nim słyszałem. Czasem wydaje się, że przecież nic wielkiego nie zrobiliśmy, tylko powiedzieliśmy kilka słów. Ale właśnie kilka słów,
1: Kilka słów
0: może zniszczyć zaufanie budowane przez wiele lat. Kiedyś pewien chłopiec miał bardzo gwałtowny charakter. Kiedy ktoś go zdenerwował, natychmiast mówił wszystko, co przyszło mu do głowy. Potrafił zranić kolegę, siostrę, sąsiada. Ojciec dał mu pewnego dnia pudełko pełne gwoździ. Powiedział: za każdym razem, kiedy ktoś kogoś zranisz słowem, wbij jeden gwóźdź w drewniany płot za domem. I pierwszego dnia chłopiec wbił kilkanaście gwoździ. Potem było ich coraz mniej. W końcu nadszedł dzień, kiedy nie bił żadnego. Dumny pobiegł do ojca: tato, dzisiaj nikogo nie zraniłem. Ojciec uśmiechnął się i powiedział: teraz za każdym razem, kiedy kogoś przeprosisz i naprawisz wyrządzone zło, wyciągnij jeden gwóźdź. I minęło wiele tygodni, wreszcie chłopiec wyciągnął ostatni gwóźdź. Wszystkie wyciągnięte, powiedział zadowolony. Ojciec zaprowadził go do płotu. Dobrze zrobiłeś, ale spójrz, w drewnie zostały dziesiątki dziur. Ojciec powiedział: gwoździe można wyciągnąć, ale nie każdą dziurę można usunąć. Tak samo jest ze słowem. Można przeprosić, ale czasem rana pozostaje długo. Ten chłopiec patrzył na ten płot, a ojciec dodał: dlatego zanim wbijesz następny gwóźdź, zastanów się, czy naprawdę musi zostać wbity. Można powiedzieć: ja tylko powiedziałem prawdę, ale warto zapytać, czy powiedziałem ją właściwej osobie. Bo jeśli widzę problem z drugą osobą, powinienem porozmawiać z nią w cztery oczy. Problem, jeśli mam z drugim człowiekiem, powinien najpierw rozmawiać z Nim bezpośrednio. I Pan Jezus tego dzisiaj uczy. Usłyszałem opinie innych, ale mnie to nie interesuje. Ja chcę wiedzieć, jaka jest Twoja opinia. Ja chcę wiedzieć dokładnie, co Ty o mnie myślisz. To jest Jezus. Jeśli zamiast tego opowiadam o tej osobie 10 innym osobom, być może nie próbuję już rozwiązać problemu. Być może chcę zdobyć 10 ludzi dla własnej urazy. I wtedy zaczyna się niszczenie wspólnoty. Wtedy. Zazdrość potrafi przebrać się za troskę. Jest jeszcze jedna rzecz, i to bardzo trudna, w tej Ewangelii. Czasami mówimy: ja przecież troszczę się o parafię. Ale pod troską może ukrywać się coś zupełnie innego. Może się ukrywać uraza, bo ktoś mnie nie zapytał. Zazdrość, bo wybrano kogoś innego. Ambicja, bo moje zdanie nie zostało przyjęte. Pragnienie znaczenia, bo kiedyś byłem w centrum, a teraz już nie jestem. I wtedy człowiek potrafi przekonać samego siebie: ja walczę o dobro Kościoła. A tymczasem tak naprawdę walczy o własne zranione ego. I to jest bardzo niebezpieczne, bo najtrudniej zauważyć zło, które przybrało, czy przebrało się za dobro. Dlatego ciągle trzeba wracać do tego pytania, które zadaje Jezus Piotrowi. Pyta się Piotra, ale także wszystkich apostołów, którzy tam są w grupie, we wspólnocie, w obecności, nie gdzieś tam za plecami, w obecności. A wy za kogo mnie uważacie? Jeśli naprawdę wierzę, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Boga Żywego, to nie wystarczy powiedzieć tego ustami podczas kredo. Nie. To musi być widoczne w moim życiu. Także w tym, jak mówię o innych. Nie mogę w niedzielę mówić: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, a poniedziałek niszczyć jedność tego Kościoła swoim językiem. Nie mogę przyjmować ciała Chrystusa przy ołtarzu, a potem ranić ciało Chrystusa, który jest wspólnotą. To jest przecież ten sam Chrystus. Chrystus w Eucharystii i Chrystus obecny w swoim Kościele. O tym Kościele jest dzisiaj mowa. Jako wspólnocie ludzi razem ze sobą. Ostatni element, który pojawia się w tej Ewangelii. Piękny szczegół. Pan Jezus wybiera Piotra. A przecież Piotr, wiecie o tym, nie był człowiekiem bez wad. Nie był idealny, będzie się wiele razy mylił, będzie działał pochopnie, będzie się bał. W końcu można powiedzieć, apogeum jego sukcesu to to, że 3 razy zaprze się Jezusa. A jednak Jezus mówi, Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? Bo Kościół od początku nie został zbudowany z ludzi idealnych. Został zbudowany z ludzi, których Chrystus potrafi przemieniać. Po to jest wspólnota, żeby się przemieniać. Dlatego we wspólnocie nie chodzi o to, żeby znaleźć człowieka bez wad. Nigdy nie znajdziemy takiego człowieka. Takiego parafianina też nie znajdziemy. Chodzi o to, żeby pomimo naszych słabości pozwolić Chrystusowi budować z nas wspólnotę. Może więc warto dzisiaj zapytać siebie samego, co zrobiłem, kto zawinił. Zamiast tych pytań, kto zawinił, kto, po co, na co, zadać sobie pytanie, czy moje słowa budują tę wspólnotę, czy ją rozbijają. Czy kiedy mam problem z człowiekiem, rozmawiam z nim, a nie o nim. I wreszcie, czy jestem dla tej wspólnoty skałą, na której można coś zbudować, czy kolejnym uderzeniem w pęknięty dzwon. Pan Jezus mówi, na tej skale zbuduję Kościół mój. Niech więc po naszej obecności w parafii pozostanie coś zbudowanego, a nie zburzonego. Niech po naszych słowach ludzie będą siebie bliżsi, a nie bardziej podzieleni. Niech po naszych rozmowach ktoś odzyska dobre imię, a nie je straci. Po wspólnotę, i powtórzę to, buduje się latami, a zniszczyć ją może kilka zdań. Chrystus buduje swój Kościół. Pytanie brzmi, czy ja mu w tym pomagam? Czy pomagam Chrystusowi, czy złemu, szatanowi? Na to pytanie każdy spróbuje sam odpowiedzieć, bezpośrednio patrząc Chrystusowi w jego oczy. Oto módlmy się w czasie tej Eucharystii. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.

0: Chrystus każdego z nas zaprasza na ucztę niebieską, dlatego wznieśmy do Niego nasze prośby.
1: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość dla społeczności wierzących, jaką jest Kościół. Ciebie prosimy.

módlmy się o umiłowanie przez nas nauki Kościoła i troskę o jego rozwój w Polsce i na całym świecie.

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię pokornie, daj się poznać wszystkim ludziom jako Zbawiciel, przyjaciel i brat, ale także jako Bóg i wcielona miłość Boża, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój wam wszystkim.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz mi słowo.

0: Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźmy w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Zbliża się godzina 12 w południe. Za chwilę nasi koledzy redakcyjni z programu arabskiego rozpoczną nadawać swoją audycję. Stąd musimy kończyć nasz polski program radiowy. Zapraszam Państwa na następną polską audycję już jutro, w środę o godzinie 10 wieczorem. Oczywiście na falach 92,3 FM naszej społecznej rozgłośni Radia 300CZ Melbourne. Przypomnę, że polskich audycji można słuchać we wtorek o godzinie 11 przed południem, w środę od 10 wieczorem i w sobotę od 7 wieczorem. Programy nasze trwają jedną godzinę zegarową. Ja z Państwem spotkam się za prawie 2 tygodnie, czyli w pierwszą sobotę miesiąca września, 3 września o godzinie 7 wieczorem. Już dziś serdecznie Państwa zapraszam. A na zakończenie dzisiejszego programu czeka nas jeszcze piosenka pod tytułem Cisza jest piękna z profilu YouTube Dar Modlitwy. Wszystkim Państwu, naszym słuchaczom życzę dobrego dnia. Pozdrawiam.
1: Cisza jest piękna, w ciszy skorupa serca pęka. To właśnie w ciszy jeszcze więcej się słyszy.